Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż.

świat. Stała się jego korną niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar.

ten strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja

To był Zmicier Wojciuszkiewicz, a pieśnia wiadomo czeskiego barda, poety, muzyki Jaromira Nahavicy. 9 chwilin na 7 godzinę pościu, Białorusi już na godzinę później. Szerokim rychem odhuknął się wizyt Światlany Cichanowskiej u Kijów. Nie mogę to nie zauważyć, nawet sam Aleksandr Łukaszenka, jakiego ten wizyt widać mocno znerwował. Про белорусско-украинские дочинения будем шмат говорить у первой године нашей раницы с рацией, нашего раничного информационно-музычного выпуска. Будет экономичная программа, экономичные новины о полове године у комментариях.

0: 13 chwilin zostajeca do 9 godziny płyszczy 10 w Białorusi. U nas teraz dopełnienie karciny, jaką przedstawiła nam Marina Sawicka, jak kultury białoruskiej diaspory. Prawda nie pra ustanowu diaspory, a tut сярод мясцовага насельніцтва, у тым ліку і беларуска, дзейнічае галерэя Тамары Саланевіч у мясцовасці Нараўка на ўскраіне Белавежскай пушчы. І пра гэтую установу, пра планы на бліжэйшы час расказвае яе кіраўніца Кацярына Бяляўская.
1: Галерея Тамары Саланевіч у Нараўцы падае адна з самых вядомых на Падляшчы, на Беласточчыне. Як жыццё зараз? Што плануецца ў гэтым годзе?
2: No jak raz okończył się mastacki plener, który u nas tut prowadził się tak w Leukowi Starym i będzie całkiem już nowa wystawka. Ciaper majem jeszcze wystawku naszej rukadzielnicy, pani Haliny Biryckaj z wioski Planta. Tu trzeba znać, że wioska Planta u gminie Narałka to taka wioska, można tak skazać, tematyczna, tam już to tam mnoga kobiet haftuje, robiat makatki, ruczniki, a dalej już mają Leukowo, to tam mają panią Irenę Ignaciuk z pereborami, tak, to, że ciekawa taka technika, mają tak sama ikonopiszca u Leukowi, Michała Piekarska, który pisze ikony i no taki szlak robi się.
1: Ale wy wystawiacie przeważnie majstrów z waszej regionu, czy was zapraszacie z całej Polski, może być tam z Warszawy, czy odkudyście, nie? Zapraszacie, tak?
2: Tak, tak jak ja skazała, mają ciaper wystawku naszej miastowej rukadzielnicy, a ciaper okończył się mastacki planer, w którym przyjmali udział mastaki nie tylko z naszego regionu, z Hajnałki, tak, tutaj z rodem z Narałki, ale przyjeżdżają z innych ośrodków, z innych województw.
1: A ci planujecie wy niejakie własne projekty wykonać w tym godzie? Może być seminar, może być sustreczu niejaką naladzić, może prezentację niejaką,
2: tak,
1: w sensie
2: tak,
1: takim?
2: Tu cały czas odbywają się takie sustreczy autorskie, a na przykład siądnia, tak, my mają okończony plener, ale tak samo siądnia praktyczna dziewiata rano tu byli w uczni z liceja z białoruskiej dodatkowej nauka i z Bielska Podlaska i jak raz mieli taką sustreczu z Łukaszem Biryckim, który doślediwa je swoją wioską Łuku, która to już wioska tak nie istnieje, ta, która istnawała do wodoschowiszcza Siemanowka i tu rozkazywał w uczniom pra tę wioskę, pra topanimy, jak nazywali się tam wsie te miejsca, jakie tam tak byli, a ciaper już pod wodą. Także mają autorskie sustreczy, spotkania i one, no trzeba śledzić i kalendarz, tak, gminna ośrodka kultury u Narałcy i cały kalendarz letni, bo mnoga u nas.
1: No, to boku тут не только отбываются некие імпрэзы, звязаныя з выяўленчым мастацтвам, але можа з літаратурай, можа прыязджаюць пісьменнікі.
2: Якраз мы ўжо в гэтым годзе мелі тут міжнароднай рэзідэнцыі арганізатар такое таварыства Трапінка на рэч дыялогу, і вони ўжо год в год тутай да нас прывозяць міжнародных рэзідэнтаў літаратуры і з Вікраіны, з Беларусі, з інных регіонаў, з Литвы и с Польски. И они тут працуют на терене гмины Нарука, а после у нас есть такое закончение, и они читают свои працы, так, рассказывают, как им тут жилось у этой нашей гмине Нарука, что их инспировало, так, они и тумачи литературы, и поэты, и так же, так, есть и литературные сустречи.
0: Гаварыла Кацярына Бяляўская, кіраўнічка галерэі імя Тамары Саланевіч у Нараўцы. Установа працуе з аўторка па суботу з 10 да 18 гадзін. Адрас вуліца Міцкевіча 50.

0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
1: Гэта пэўна таму, што я ўпершыню сёння ў гэтым эфіры і крыху пазней прачытаю прагноз надвор'я. Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы, 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Dobry dzień, ja nazywam się Andrzej Szczepaniuk i mam przyjemność być razem z wami u zamien Alesiu Dubałcu, jaki wiernie ca do was przez niekalki dzion. Ale kiedy ktoś ci nie zmozie wytrywać bez jego na holasu, to Alesia poczujecie i u nachodniku niekalki chwilin paśla 12 godziny i u koledzion z Baradoi paśla godziny 13. A pracza toho, już opraz 5 chwilin poczujecie Jana Mordania, jaki zahlebica o archiw tydniowika Bielorusu polszczyniwa. Usiąhę to u pierwszej godzinie, a nie zabywajma, że siądnia pierwsza czerwienia. I a pracza toho, że wierniki prawosławnej cerkwy świadkują Dzień Światoga Ducha, adznaczajem i Dzień Dzieciaci. Usim dzieciom, małym, średnim i wielkim, żadaju taho, kap spełnili się usie ich mary. I krychu mięści bolż wiadomych ciekawinak pra dziecię sionia wam zaproponują. A pakulż to, żadaju wam usim dobrego nastroju, zostawajcie się razem z nami na chwalach Bielaruska Radio Racja.
2: Radio Racja. Tut żywie Bielaruś.
3: Baśnia pra nieszczęśliwe kochanie.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Уже только 6 хвилин остается до 11 годины у Польши, 12 у Беларуси. I do nowego wypusku nawinał, jaki ja się nie rychtuję, Anżelika Lalkowska. Asia od tych nawinał poczujecie, że Zluczone Sztaty Ameryki tajemna da pomogli sudnam znaftaj prejści pras armurski praliu. Że za 5 miesiąców na pożarach u Białorusi zaginęła bolż za 300 człowiek. I że białoruska turemna literatura popołnica nowymi wydaniami. Warta doczekać się, już tylko niekalki chwilin i będzie bolsz nawinał.

0: Radio.
1: Pośle pieśni, jaka ja nazywała się Świata Wielkich Drożdżów, wiertajem się do informacji pro dzieciej. Hety, jakie cię pierwsze czytaju, duma już to mohuć wyklikać u niektórych krychu zaizdrości. Samym bahatym dzieciom u świecie prynata liczyć princesu Charlotte Walesku z Wielka Brytanii. Ja je aceначny stan i buduczy ekonomiczny upływ składajuć kala 4-5 miliardów amerykańskich dolarów. Te liczby adlustrowane ja nie na realnych bankowskich rachunkach, a na tym, na kolki mocna maleńka ja princesa upływaje na ekonomiku i modu. Tak zwany efekt Charlotte. A woś top 3 samych bahatych dzieci świetu. Tak jak ja już nazwał, pierwsza ja princesa Charlotte Waleska ja. Na drugim miejscu princ George Waleski, starejszy brat Charlotte. Przybliżna kala 3-4 miliardów i on warty, można skazać. Jego bahaci ukluczaje ziemielne oladanni i buduczy ja spadczynne aktywy. A na trzecim miejscu Blue Ivy Carter, daczka muzyka u Jay-Z i Beyoncé. I ja je majomaść przybliżna 720 milionów dolarów. Heta samy wielki stan sierot dziaciej znakomitością. Ważna ja detal, środki karalewskich osób Charlotte i George'a zjawlająca trastam, heta znaczyć, jany nie mogąć prosta potracić hety ja miliardy, bo jany przywiązany do nieruchomości, ziemiel i historycznych kasztowności brytyjskiej karony. No ale już już taki świadomość, że to majeca takują majomość i tak sama duma już to dowoli przyjemna ja. Nam, nie karalam i nie princesam, zastajeca ciężka pracować na to, jakab wyżyć z dnia na dzień. Ale niczoga, sama je ważne, jak gaworyca u narodzie, zdarowie i tahoż dobraha zdarowia usim żadaju. Zastawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.

0: Słuchaj nas w internecie. Racja.com.
1: A Radio Racja wiertajem się da dzieciej. I może ciepier niekalki razy budu hawaryć wam pra imiony. U suświetnym masztabie spisy samych popularnych imionał zależać od religii, kultury i regiona. Tym nie mniejsz istnieje niekalki absolutnych globalnych liderał i miżnarodnych trendał. I tak u tychże liderach usich czasów i narodał na pierwszym miejscu imię Muhammad. Sama je rozpowszechniona je imię w świecie. Dziękujący religijnym tradycjom, takim imieniem z różnymi wariantami napisania u świecie nazwana bolż za 150 milionów człowiek. Paledzicie 150 milionów Muhammadów chodzić po ziemli. Na drugim miejscu imię Maryja. Najbolsz popularne je żanocza je imię na planecie. Naliczwa je cakala 61 miliona żanczyn i dziewczat z hetym imiem i jego wytwornymi. A na trzecim miejscu imię Jose, wielmi popularna je muszczyńska je imię u hiszpańskomownych krainach. I heta jej imię nosić 29 milionów człowiek. Woś heta suświetny a lidary a takich bolsz lokalnych, Polszczy i Białorusi, jeszcze tak sama wam nazwu, ale heta wżą paśla czarchowych pieśniał.

0: Радио «Рация».
1: Pry na chodzie dnia dzieciaci, wiarta im się dajmionał. Sierot suczasnych baćkoł, po usim świecie nazierajeca moda na bolsz karotkia i milahucznia imiony. Najbolsz popularnyja w usich regionach planety, heta dla chlopczykał Liam, bezumowny lider u Północnej Amerycy i czasta sustrakajeca u Europie. Noja, nadzwyczaj popularny jak u Zluczonych Sztatach Ameryki, tak i u Wielka Brytanii i innych krainach. Oliver, trymajeca u top ratingach u Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Europie. I Luka, czasta wybierajca baćkami po usioj Europie i Południowej Amerycy. To byli imiony dla chłopczykał, aż toż tam sama je popularna je sierot imionał dla dziewczynak. I woś tu na pierwszym miejscu Oliwia. Uznaczalwa je to po Zluczonych Sztatach, Kanadzie, Australii i szeregu europejskich krain. Dalej idzie Emma. Emma. Klasiczne jej imię, jako jest stabilna u wachodzić u top 5 u mnogich zachodnich krainach. Dalej Sofia, Safia, jedno z samych popularnych imiona u świecie za jego międzynarodne huczania i znaczenia. Pamiętajcie, Safia, heta mudrość. I jeszcze możemy nazwać jedno imię, Amelia, trymajeca jono sierot lidera u Wielka Brytanii, Germanii i innych europejskich krainach. Heta top suświetny, aż toż u topie piaci dziaboczych imionał u Mięsku i zdaje się w usioj Białorusi tak sama. U celym eta użo niekalki hadoł Safia, Ewa, Hanna, Alisa i Maria. Także jak baczycie u Białorusi tak sama, powtarajuca ty niekatorie z imionał, jaki ja znachodzie ca u top imionał w usim świecie. A u na nowonarodzonych chłopczyka u Białorusy częściej usio za usio nazywając Michailam, Markam albo Lwom. Ciekawe na kolki heta je pośnie imię, związana jest z tym, że to tak nazywa jeca nowy papa. Jeszcze nie zakończym informacji pra imiony. Trzeba dyk skazać, jakie ja same ja popularne imiony u Polszczy i na Padlaszy. Ale heta duma już u następnej godzinie naszego spotkania.

0: Radio Race.
1: Wielkimi krokami nabliżałem się już do południa Polszczy i 13 godziny u Białorusi. Do nowych wypusku nawinał tak samo. A środ już nawinał, chaczu wam praczytać taki jawoś. Niepełnohadowy, a Białorusy stanowiacy obiektami politycznych, a piera śledu. Na Malcie prahrymił mahutny wybuch na zawodzie fejerwerkał. Statkiewicz rozpawiął pra los stukaczoł u kolonii. Heta niekalki z tychże nabinał, jaki ja już opras 6 chwilin praczytaję wam Anżelika Lelkowskaja.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Na godzinnikach już 20 chwilin pośla 12 godziny Polszczy i 13 u Białorusi. A my może jeszcze wierniem się do imionał, jakie ja same ja popularne. Ja dachetul my hawaryli ab tym, jakie ja same ja popularne ja u świecie. A ciepier skażam, jakie ja popularne ja imiony u Polszczy. I tak, sierot dziewczynek, najbolsz popularnym imiam u Polszczy, imia Zofia. Lider ogólna nacjonalnego rejtingu, jaki tak samo liczyć z jednym z samych popularnych imion u świecie, a tym, co wy już raniej paczuli z tego, co ja wam przeczytał. Dalej, heta imia Zuzanna. Mają tak samo imię Maja, Laura i Hanna. Tak, że duma już to, no, dawoli popularny, ja saprawdy heta imiony. Aż toż sierot chłopczykał i tut może niejka jeździł lennie, bo fabarytam sierot baćkoł dla chłopczyka zjawlajca imia Nikodem, Nikadem. Podumajcie, kolki Nikademał wakol was, kto nosić takie imię. Dalej idzie Antoni, Jan, Aleksandr i Leon. Jak baczycie, u Polszy tak samo, joś takie imiony, jakie ja popularny ja w osim świecie, a jak pamiętajecie, to jest imię Leon, Lawon, Leu. Habaryli my tak samo w tym, że ono dowoli popularne i u Białorusi. Tolki pakulż to na temu imiona u Polszczy, a jaki ja najbolsz popularne imiony napadlaszy praznijku i chwilinu.

dobry mój przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno ja.

0: Aleksander Wasyluk, doradca marszałka do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, województwa podlaskiego oczywiście. Takie wydarzenia są bardzo ważne, bo pomagają zespołom pokazać to, nad czym pracują przez cały rok, pokazać się dla publiczności. To jest taki czas, kiedy te zespoły, które ćwiczą, przygotowują się, mogą wyjść i rzeczywiście to jest bardzo dużo ludzi, razem wspólnie świętować. Też trzeba podkreślić, że te BTSK już od kilkudziesięciu lat to robi. Ja sam, jak moje pierwsze doświadczenie z kulturą białoruską było jeszcze w domu Zachęta, jak miałem z 5-6 lat, mało co pamiętam z tego. Pamiętam, że występował zespół Chłopcy Rybałowcy, bo to było z okolic wioski, z której moja babcia pochodzi, i pamiętam takiego wykonawcę Dańczyka i to było niesamowite, i to w tym małym chłopcu, który miał z 5-6 lat, zostało do dzisiaj. Do dzisiaj cieszę się, że tak dużo ludzi przychodzi, razem świętuje, razem śpiewa, razem się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
1: На агульным свяце беларускай культуры Беластоку прынялі ўдзел больш за 20 калектываў з Падляска ваяводства і узгаданы ў справаздачы калектыў з латвійскага рэзэкне ансамбля Сузор'я. А на свяце беларускай культуры ў Звярынецкім парку пабываў Юраш Дзяшук.